Perron, azalaka na bezo ya mapate. Memo kolobataka e na kopo, esenga ki mapa eya. Elingi kolobaba na bakoli, papa lutumba sosola yango, souverain akoli.